Tonto ya kohole mta kunha tarad Msambiki misora se province wa Zambezi ya vachu wapo nchima kila ka wara ya na wili masini hakumvo pia ona plawe no lele ni we ekuma anywe yo okala wanyu yo bugela ni we empire opolea ekuma anywe yo okala wanyu we yo bugela ni we eyo empire opolea Hemikin lota. Weba. Hinko ni tariki.